0: Dzisiaj w naszej audycji chcemy Państwu przedstawić sylwetkę polskiej kompozytorki i skrzypaczki Grażyny Bacewicz.
1: Сегодня в нашей передаче мы расскажем вам о выдающейся польской скрипачке и композиторе Гражине Бацевич –

0: Grażyna Bacewicz urodziła się w 1909 roku w Łodzi, w rodzinie polsko-litewskiej. Matka była Polką, a ojciec Litwinem. Oboje kochali muzykę i czwórkę swoich dzieci uczyli muzyki od najmłodszych lat. Gdy któreś z dzieci kończyło 5 lat, ojciec zaczynał je uczyć grać na instrumentach, przy czym nie na jednym, lecz co najmniej na dwóch. Kompozytorka wspominała, że kiedy miała 7 lat, już występowała na rozmaitych koncertach, czasem jako skrzypaczka, a czasem jako pianistka. Mając 13 lat, zaczęła komponować. Były to oczywiście dziecinne próby, ale nie pozbawione oryginalności.
1: Grażyna Bacewicz родилась в Лодзи в 1909 году. Ее мать была полькой, а отец – литовцем. Родители любили музыку, и четверо своих детей учили музыке с раннего возраста. По достижении детьми 5-летнего возраста отец начинал их учить игре на инструментах. И не на одном, а как минимум на двух. Гражина Бацевич вспоминала, что когда ей было 7 лет, она уже выступала на различных концертах, играя на скрипке или на фортепиано. В 13 лет начала сочинять. Это были, конечно, еще детские небольшие пьесы, но не лишенные оригинальности.

0: Po powrocie do Polski wyszła za mąż za lekarza Andrzeja Biernackiego. Urodziła im się córka Alina i zaczęła się wojna. Okupację hitlerowską przeżyli w Warszawie w miarę spokojnie, nawet powstanie warszawskie. Grażyna Bacewicz uczestniczyła w koncertach, zarówno konspiracyjnych, jak i tych organizowanych oficjalnie przez Radę Główną Opiekuńczą. Cały czas komponowała, ale nie włączała się w żadną konspiracyjną działalność.
1: Вернувшись в Польшу, Гражина Бацевич вышла замуж за доктора Андрея Бернацкого. У них родилась дочь Алина. Затем началась война. Нацистскую оккупацию и даже Варшавское восстание они пережили в Варшаве довольно спокойно. Гражина Бацевич участвовала в концертах, как подпольных, так и официально организованных главным опекунским советом. Продолжала сочинять, но не участвовала в подпольной деятельности.

0: Kiedy wojna się skończyła, została pedagogiem klasy skrzypiec i teorii w Państwowym Konserwatorium w Łodzi, ale później zrezygnowała z pracy pedagogicznej i skupiła się na komponowaniu. Praktycznie do początku lat 60. sama wykonywała swoje utwory skrzypcowe i ci, którzy słyszeli jej grę, wspominają, że grała z energią, bardzo czysto i precyzyjnie, choć niezbyt wielkim tonem, z ogromnym przejęciem, które się udzielało. Karierę skrzypaczki rzuciła ostatecznie dzięki kotu. Przygarnięty na prośbę córki zwierzak panicznie bał się dźwięku skrzypiec. Miauczał, piszczał i uciekał pod szafę. I tak z litości dla kota skoncentrowała się tylko na komponowaniu.
1: Po zakończeniu wojny Grażyna Bacewicz stała preparować skrzypku i teorię muzyki w Государственной консерватории в Łodzi. Но вскоре отказалась от педагогической деятельности и сконцентрировалась на композиции. Практически до начала 60-х годов она сама исполняла свои скрипичные произведения. И те, кто слышал ее игру, вспоминали, что играла она энергично, очень чисто и точно, хотя не очень сильным звуком, полностью погружаясь в музыку. Однако карьеру скрипачки Гражине Бацевич пришлось бросить из-за кота, которого они приютили по просьбе дочери. Животное панически боялось звуков скрипки. Кот мяукал, пищал и убегал под шкаф. Таким образом, Гражина Бацевич из жалости к коту сосредоточилась только на сочинении музыки.

0: Muzyka była dla niej przede wszystkim sztuką rozplanowania dźwięków w czasie. Starała się orientować na bieżąco w światowych trendach kompozytorskich, ale nie ulegała modom. Dążyła do nieustannego rozwoju indywidualnego języka muzycznego. Nie lubiła mówić ani o swoim warsztacie, ani o swoim życiu. Kiedy dzwonili dziennikarze z prośbą o wywiad, mówiła: siostry nie ma w domu.
1: Muzyka była dla Grażyny Bacewicz прежде всего искусством распределения звуков по времени. Старалась идти в ногу с мировыми композиционными тенденциями, но не поддавалась моде. Стремилась к постоянному развитию индивидуального музыкального языка.

0: Od 1966 roku była profesorem kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Uznawana za autorytet muzyczny, zapraszana była do jury międzynarodowych konkursów muzycznych, skrzypcowych i kompozytorskich, w Polsce i za granicą. Była też wiceprezesem Związku Kompozytorów Polskich.
1: С 1966 года Гражина Бацевич была профессором композиции Варшавской консерватории. Ее неоднократно приглашали в жюри международных композиторских и скрипичных конкурсов в Польше и за рубежом. Была также вице-президентом Союза польских композиторов.

0: Kompozytorka potrafiła pogodzić życie zawodowe z osobistym, ale podkreślała, że zawdzięcza to wrodzonym zdolnościom organizacyjnym i szybkości działania. Mówiła: nie potrafiłabym oddzielić swego życia prywatnego od życia związanego z muzyką. Jedno i drugie wiąże się u mnie w całość, ale tylko dlatego, że sprawy domowe spełniam w tempie trzykrotnie szybszym niż inne kobiety.
1: Grażynie Бацевич удалось совместить профессиональную жизнь с личной лишь благодаря врожденным организационным способностям и быстроте действий. Она говорила: «Я не смогла бы отделить свою личную жизнь от музыкальной, но совместить одно с другим мне удается лишь потому, что я делаю домашние дела в три раза быстрее, чем другие женщины».

0: Grażyna Bacewicz zmarła na zawał serca w Warszawie 17 stycznia 1969 roku. Miała zaledwie 60 lat. W pamięci osób, które ją znały, utrwalił się jej portret jako osoby ciepłej, otwartej, ale też zdecydowanej i pochłoniętej pasją twórczą. Na wieść o jej śmierci Dmitrij Szostakowicz powiedział, że była wspaniałym kompozytorem i zadziwiająco przepięknym człowiekiem, mądrym rozmówcą.
1: Композитор Гражина Бацевич скончалась от сердечного приступа в Варшаве 17 января 1969 года. Ей было всего 60 лет. Люди, которые ее знали, помнят ее как человека теплого, открытого, но также решительного и преданного творчеству. Когда Дмитрий Шостакович получил известие о ее смерти, сказал, что она была замечательным композитором и удивительно прекрасным человеком и мудрым собеседником.

0: Dorobek twórczy Grażyny Bacewicz jest niezwykle bogaty i różnorodny. Od miniatur solowych, aż po symfonie i koncerty, pieśni, kantaty, balety i opery radiowe. Liczne nagrody i odznaczenia, jakimi została uhonorowana, są wyrazem uznania dla jej pracy i osiągnięć artystycznych, którymi zasłużyła sobie na miano największej kompozytorki polskiej i wybitnej postaci muzyki naszego stulecia.
1: Творческое наследие Гражины Бацевич чрезвычайно богато и разнообразно. От сольных миниатюр до симфоний и концертов, а также песни, кантаты, балеты и радиооперы. Многочисленные награды, которые получила Гражина Бацевич, являются доказательством тех заслуг и творческих достижений, которые дают ей право называться величайшим польским композитором и выдающимся музыкантом нашей эпохи.